Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, bo wszystko co robię, już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Hej!
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: Każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

know you want the whole.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: AC Piorun DC. Gramy z piorunem, a państwo uważają na takie pioruny z nieba, bo gdzieniegdzie prognozowane lokalne burze i może być ciut niebezpiecznie. Życzę dobrego, spokojnego weekendu i zapraszam na nasze weekendowe spotkanie. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie. To jest SK Rock i weekendowe dobrze rokuje. I już teraz kawałek Stonesów, który dobrze rokuje, a ja z państwem do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek...

0: Metallica w Radiu SK Rock. Fuel. No, przy tych cenach paliwa u nas Fuel mają Państwo za darmo. Jedźcie bezpiecznie, gdziekolwiek zmierzacie. Życzymy Wam szerokiej drogi, a z tego co wiem, to nasi słuchacze zmierzają w różnych kierunkach. Niektórzy jadą na przepiękne festiwale, a sporo się dzieje i we Wrocławiu, i w Czaplinku, i zajrzymy tam już za kilka chwil.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
8: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: Hi, this is Daniel.
10: I'm Chad, we're from Nickelback.
11: This is Johnny from the Goo Goo Dolls.
12: Witajcie z tej strony, Nergal. Słuchacie

Mysłowice w Radiu SK Rock, a to zespół, który wystąpił pierwszego dnia festiwalu Poland Rock, między innymi obok Dropkick Murphys czy Godsmack, a dzisiaj finał Poland Rocka, ostatni dzień, a zagrają między innymi Orkiestra Dorosłych Dzieci, Koszyn, Eagle Eye Cherry, Happy Set, no i tradycyjnie na finał Poland Rocka Piotr Bukartyk. Pozdrawiamy Czaplinek, a pozdrawiamy też Wrocław, bo tam trwa męskie granie. Wygrywali Państwo u nas bilety na tę imprezę, życzymy dobrej zabawy, a w przyszłym tygodniu, ruszamy do Gdańska na festiwale Rockowizna i też Państwo u nas zgarniali bilety na tę imprezę. Czyli widzimy się w Trójmieście. A więcej o koncertach i festiwalach przeczytacie na skrock.pl.

0: Agnieszka Chylińska w Radiu SK Rock, a to artystka, która w tym roku weszła we wiek jubileuszowy. Pani Agnieszko, pozdrawiamy bardzo mocno i życzymy wszystkiego najlepszego i najlepszego dla wszystkich, którzy świętują w ten weekend, a możecie świętować różne okazje, może ktoś ma urodziny, imieniny albo jakąś rocznicę, albo po prostu celebrujecie weekend, to my będziemy go celebrować razem z wami. Mr. Big, Beatlesi i Gansi na pewno po 10 w SK Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SK Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.

0: Come Together to Beatlesi z płyty Abbey Road, jednej z moich ulubionych płyt tego zespołu. A jeśli są wśród nas fani płyty Rubber Soul, to szykuje się wyjątkowa reedycja, dostaniemy ją jesienią. No ale za oknem lato, wakacje, weekend. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Polsko, dzień dobry internecie, to jest SK Rock, to jest Weekendowe Dobrze Rokuje i już teraz nowy kawałek U2, który dobrze rokuje, a ja będę Wam przeszkadzał. Do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: The Cure w Radiu SK Rock, czyli gwiazda minionego openera. A w Czaplinku Poland Rock, ostatni dzień tegorocznej edycji, na dużej scenie m.in. Eagle Eye Cherry i Happy Set, a na tej mniejszej Ewelina Flinta, Trupa Trupa czy Waluś Kraksa Kryzys. Jak Państwo słyszą, nie ma mnie tam, ale to sobie może na YouTubie odpalę. Ale ciałem i duszą będę za tydzień w Gdańsku, bo tam rokowizna, impreza pod naszymi flagami. Zgarnialiście u nas bilety. Mam nadzieję, że widzimy się na miejscu, a widzimy się też na naszych social mediach SK Rock, na Instagramie i na Facebooku. Polecamy się.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, ciągłe odczuwanie całego spektrum emocji. Osobowość borderline to zespół cech z pogranicza zaburzeń nerwicowych oraz psychotycznych. To problem wielu Polek i Polaków, który czasem trudno zdiagnozować.
3: Tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiekunową afektywną.
2: W studiu ze mną będzie Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog, autorka książki Borderline i co dalej?
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
6: This is Alice Cooper.
7: This is Marilyn Manson.
8: Hi, I'm Roger Glover of Deep Purple. You're listening to SK Rock.

Human w Radiu SK Rock. Utwór, który ma jeden z najlepszych riffów w historii polskiej muzyki rockowej. A teraz kilka słów o gościu, który tworzył najlepsze riffy w historii muzyki w ogóle. Tony Iommi szykuje solowy krążek. Pierwsza zapowiedź tego krążka już jest w sieci, a cały album dostaniemy jesienią. Tony Iommi pokazuje, że jest życie po Black Sabbath. I zostajemy w około sabatowym klimacie, bo teraz dźwięki z początku lat 80. to był czas, kiedy Vinnie i Ronnie opuścili Black Sabbath i nagrali płytę Holy Diver. Tytułowy utwór z tej płyty już teraz w SK Rock. Panie Dio, prosimy.

0: T-Rex w Esterok. To są dzieci rewolucji, a wiemy doskonale, że dzieci potrafią zrobić rewolucję, szczególnie w wakacje. A w kalendarzu półmetek wakacji, pierwszy dzień sierpnia. Pozdrawiam wszystkich na urlopach, ale pozdrawiam też mocno wszystkich tych, którzy dzisiaj musieli się stawić na stanowiskach pracy. Kim Moleskine dla Was po 11 w Esterok.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: Reklama.

0: Iggy Pop, The Passenger, pieśń drogi i pozwolicie, że to będzie utwór z dedykacją specjalną dla tych wszystkich, którzy aktualnie są w drodze. Gdziekolwiek idziecie, dokądkolwiek zmierzacie, będziemy to robić razem z wami. Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, internecie, słuchacie Radia SK Rock, a to jest weekendowe Dobrze Rokuje i jedziemy razem do południa. Dawid Zygmunt, witajcie.
1: Ten kawałek Dobrze Rokuje.

0: Manic Street Preachers w Radiu SK Rock, a miesiąc temu, trochę ponad miesiąc temu, na żywo na festiwalu Metronom w Pradze. I muszę Państwu przyznać, że to było dla mnie wielkie przeżycie zobaczyć ich na żywo. Nigdy wcześniej nie miałem okazji. Zresztą Manicy to rzadko do nas przyjeżdżają. Dwa razy chyba? Chyba dwa razy byli w Polsce. Mało mogliby wrócić. A tymczasem my musieliśmy jechać za nimi do Czech na festiwal Metronom. Relacje z tego wydarzenia znajdziecie na naszych social mediach. Instagram SK Rock. Odsyłam.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Wszystkie moje przyjaciółki,
3: naprawdę?
2: Są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pieru.
1: Łukasz Bąk.
4: Narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minimany z rynku. Dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
5: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż SK Rock. Garaż SK Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
10: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
11: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Big in Japan. To Guano Apes w Radiu SK Rock i to utwór cover właściwie, który już od lat jest na mojej imprezowo-prywatkowej playliście. Mam taką playlistę, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś wpadł i stwierdził, że może byśmy pobałansowali przy okazji weekendu. To się rzadko zdarza, szczególnie wśród osób w okolicach 40, ale na wszelki wypadek, gdyby się zdarzyło, taka playlista jest przygotowana. A na tej playliście jest także ten numer. Lubię wracać do tamtych czasów. Coraz bardziej sentymentalny się robię. Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy.

0: Arctic Monkeys. Arktyczne małpy, które dobrze brzmią nawet przy wysokich temperaturach. Życzę Państwu dobrego, pogodnego i spokojnego weekendu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Bardzo dziękuję, że mogliśmy pobyć ze sobą do południa. Za chwilę południe, zmykam i melduję się w kolumnie Zygmunta po weekendzie. Dawid Zygmunt, do poniedziałku, pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: S-Rock. Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera, zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi.
2: Szwedzi, tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
7: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

0: SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, już jesteśmy. O, kawę mam, to bardzo dobrze, kawa nam się dzisiaj przyda.
2: A ja nie mam, mnie nie zrobiłaś, ja tobie zrobiłem, a ty mnie nie zrobiłaś.
1: No strasznie mi przykro, ja sobie siorbnę.
2: Dzień dobry, kochani. Joanna Świętarska, popijająca kawę i nie popijający kawy Łukasz Bąk.
1: Słuchajcie, wracamy do was za chwilę. Mamy tyle informacji, że normalnie po prostu trzeba zapiąć pasy.
0: Garaż w SC Rock.

0: to teraz, moi drodzy, pełnoprawny dzień dobry. Rozsiadamy się i mamy bardzo szybką informację na dzień dobry.
1: Bardzo szybką i bardzo mocną informację. Jak wiecie, wyścig pomiędzy Lamborghini i Ferrari trwa od dekad i teraz przeniósł się na grunt SUV-ów, bo obie te marki mają SUV-y. Od niedawna Ferrari ma swoje Puro Sangue, które miało tytuł najszybszego SUV-a na świecie, bo osiągało 310 km na godzinę, ale Lambo właśnie postanowiło tę prędkość przekroczyć.
0: No właśnie, przekroczyło do 312 km na godzinę z silnika o mocy 812 koni mechanicznych. Jest to plug-in z oczywiście.
1: No więc nie z jednego silnika, tylko z kilku silników.
0: Tylko tak naprawdę z kilku silników. Mamy... To jest trochę oszustwo, bo Puro Sangue nie jest hybrydą.
1: Ja też tak uważam, że to nie oddaje w pełni takiej mocy tego wyścigu, bo powinniśmy tutaj mieć po prostu wersję spalinową.
0: Tak, i tyle. Zdecydowanie tak. No ale fakt, że się pokazało coś takiego właśnie, że się nazywa to Lamborghini Urus SE Performante. Mnie trochę w ogóle, szczerze mówiąc, przeraża ta idea samego faktu, że wielki SUV, wielki jak szafa gdańska, rozpędza się do 312 km na godzinę. Dlaczego? Ja się ciągle do tego nie mogę przyzwyczaić, do tego świata, w którym SUV jest chyba podstawowym i najważniejszym segmentem po ludzi, którzy, znaczy w ogóle tym, który spotykamy na polskich...
1: Tak, owszem, znaczy, ale, Boże, nie spotykamy, ale nie spotykamy często Urusa Performante, mogącego lecieć 300 km na godzinę. Tak czy siak, 812 koni, 1000 Nm maksymalnego momentu obrotowego. 3,3 do setki, 312 na godzinę. Dodatkowo zwiększone hamulce, zmniejszona masa o 32 kg, poprawiona aerodynamika. Wszystko to ma sprawić, że również na torze Nürburgring to auto będzie najszybszym SUV-em, ale czy tak się stanie w istocie, to pewnie przekonamy się niebawem.
0: No dobrze, a powiedz mi teraz, jak się twój pies nazywa?
1: Urus, a o co chodzi?
0: Nic, tak po prostu.
1: A nawet ma koleżankę, która ma na imię Miura i pochodzi z tej samej hodowli. Więc ja mam, można powiedzieć, że ja mam Urusa, moi drodzy. Mam, ale takiego na czterech łapach.
2: To jest Garaż w SC Rock. Ten kawałek

0: Garaż Eski Rock. Otwarty.
1: Teraz w garażu coś dla wielbicieli i miłośników jednośladów. Bardzo ciekawą rzecz wprowadza Honda. Opracowała taki system, który się nazywa e-clutch. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, ale chodzi oczywiście o sprzęgło. To jest taki system, który automatycznie steruje sprzęgłem, ale jednocześnie zachowuje normalną, że tak powiem, manualną skrzynię biegów w motocyklach. Kapitalne naprawdę urządzenie, które będzie bardzo, bardzo mocno ułatwiało wszystkim tym, którzy są początkujący, ale nie tylko, bo ręka się męczy cały czas na sprzęgle.
2: No w góry jedziesz na przykład i cały czas pracuje, i cały czas redukcja,
1: tak,
2: teraz będzie łatwiej.
1: I teraz będzie łatwiej, co nie zmienia faktu, że skrzynia ta w motocyklu będzie dalej manualna.
2: Nadal będzie można sobie używać nawet tego sprzęgła. Jak ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie operować tym sprzęgłem, natomiast kiedy komputer będzie czuł, że nie robi tego driver, to będzie robił to za niego ten komputer.
1: To prawda i bardzo będą doceniali, już doceniają w motocyklach przede wszystkim właśnie wszelkiego rodzaju crossowych i jazd w terenie, co jest logiczne, bo jak już jeździmy po głębokim terenie i ten człowiek musi wtedy bardzo mocno balansować ciałem i często stać na tym motocyklu, to zawsze z tym wciskaniem sprzęgła są tak zwane niezłe jaja. A teraz to jest po prostu ogromne udogodnienie i w modelach mamy to Honda CB650R, w CBRC650R, ale też i w Transalpie, i w Hornecie. No i w ogóle ma Honda taką koncepcję, żeby to wprowadzić już do wszystkich modeli.
2: Ja tego rozwiązania nie docenię, gdyż nie potrafię motocyklem się poruszać.
1: No trudno, co zrobić?
2: Nie każdy jest doskonały. Eska Rock.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: jest garaż w Esse Rock.
1: Auto tygodnia, moi drodzy, w garażu. Auto, które mnie bardzo naprawdę zachwyciło i bardzo mi się podoba. Znaczy, w moim przypadku sensu nie ma, bo ja jednak jeżdżę sama w związku z tym wożeniem powietrze, ale gdybym miała dużą rodzinę, to myślę, że bym
2: duże chciała. Rzeczy.
1: Lubię bardzo, lubię absolutnie, w ogóle lubię też samochody duże, chociaż sama jeszcze z Martem. Ale jest naprawdę wspaniały samochód, bardzo mnie zachwycił. Mazda CX-80. Naprawdę ogromny SUV, który może być sześcioosobowy, z takimi jeszcze rozkładanymi siedzeniami z tyłu, które są zupełnie wygodne. Bardzo pięknie wykonana. Rzeczywiście tak jak to Mazda z taką mocną aspiracją do tego, żeby tak delikatnie zaznaczać swoją obecność, że w sumie to moglibyśmy być już premium. Ale abstrahując od przestronności, ergonomii tego samochodu i tego, jak ono się w ogóle prezentuje, a prezentuje się naprawdę świetnie, to najciekawszą rzeczą w tym samochodzie jest silnik. Bo jest to diesel.
3: Tak.
1: I to jest to diesel 3,3 litra, ogromny, ale na ten taki olej z frytek.
2: Wiesz, po pierwsze, to jest istotne. Widzę same plusy tego rozwiązania, można powiedzieć. Po pierwsze, Mazda wchodzi w segment zarezerwowany dla aut premium, czyli bo tylko tam jeszcze mamy sześciocylindrowe diesle. Dwa, opracowała jednostkę, która jest wyjątkowo ekonomiczna i ekologiczna. W dodatku może jeździć w 100% na biodieslu i to takim powstałym z odpadów, na przykład bio.
1: Tak, to jest bardzo ciekawa
2: oleju
1: rzecz.
2: Oleju po frytkach chociażby. Tak. Zjedziesz sobie taką Mazdą i pachnie za tobą olejem z frytury. Natomiast naprawdę może to auto na papierze nie przedstawia wysokiej mocy, ale raz, że ma piękne brzmienie tego diesla, to jest jedna rzecz. Druga, on jest rzędowy, wzdłużnie umieszczony, więc kulturę pracy ma wysoką. Przenosi napęd albo na tył, albo na cztery koła i do tego jest mega oszczędny. I to trzeba otwarcie sobie
1: powiedzieć. Nie mogę przekroczyć praktycznie 7 litrów spalania w wielkim SUV-ie w mieście. Wyjeżdżając poza miasto, naprawdę można spokojnie osiągnąć 6 litrów. Co jest jeszcze fajnego właśnie w HVO, czyli w tej fryturze, na którą się jeździ, to na przykład to, że 90% można zredukować emisję CO2 względem normalnego po prostu diesla.
2: Ale ponieważ ty nie zauważyłaś w aucie wad, to ja o nich opowiem, gdyż ja jeździłem tym autem i wady też widzę w tym aucie. Na przykład nie jest to poziom wykonania, do jakiego przyzwyczaiłem.
1: Ale nie wiem, kiedy ty jeździłeś, bo ja muszę przyznać, że mam przepięknie wykonany ten samochód.
2: Może coś poprawili, bo ja słyszałem o moim teście.
1: Przepięknie obszyty alkantarą, w ogóle cała...
2: Ale nie tylko o materiałach ja
1: mówię.
2: W tym aucie odpadał słupek A, a jak się otwierało drzwi, to drzwi chciały odpaść od słupka A.
1: W ogóle tego nie
2: mam. Głośnik systemu skądinąd dobrego Bose ledwo się trzymał pod szybia.
1: Słuchaj, chyba zrobiłeś tam awanturę i efekt jest tego taki, że 2 lata
2: zrobiłem
1: później Zientara dostała.
2: Znaczy nie zrobiłem tam awantury. Ja ten samochód uczciwie oceniłem u siebie na kanale, ale efekt tego był taki, że teraz chcę jeździć Mazdą i najpierw muszę iść na spotkanie w Mazdzie.
1: No i bardzo dobrze. Może cię zarekomenduję pod warunkiem, że,
2: proszę,
1: że polubisz.
2: Jan,
1: no nie wiem, zastanowię się. Państwo wybaczą.
2: Ja będę grzeczny dzisiaj.
1: Państwo posłuchają czegoś dobrego, a ja pójdę się teraz zastanowić.
0: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: pierwszą godzinę kończymy kiją Seltos, z którą ja miałem do czynienia w ostatnim
1: tygodniu. Co to jest Seltos?
0: To jest zupełnie niepozorny samochód. No? To jest zupełnie nowa kija na europejskim rynku. Wcześniej była oferowana w Indiach, w Australii, Ameryce Południowej. Tam zrobiła całkiem błyskotliwą karierę, bo była tania i całkiem przestronna. Jak wjechała do Europy druga generacja, to tania już nie jest. Wydaje się, że to kolejny crossover SUV segmentu C, więc nic specjalnego. Ale rzeczywiście urzekło mnie to auto jednym. Urzekło mnie zagospodarowaniem przestrzeni we wnętrzu.
1: A, czyli jest od po prostu piekielnie praktycznym samochodem.
0: Tak. Pamiętasz, narzekamy czasami na to, że wyleciały nam wany i minivany z rynku. Całkowicie w zasadzie.
1: Ja w ogóle bardzo narzekam, że nie mamy minivanów.
0: Mieliśmy prawdziwe Renault Scenic, które było minivanem. Mieliśmy Volkswagena Turana. I dużo było takich aut, które w niewielkim nadwoziu skrywały naprawdę obszerne wnętrze.
1: Ale to naprawdę, to był świetny segment. Ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie mamy normalnych kombi i normalnych minivanów. Że wszystko właściwie teraz, połączenie minivana z kombi zrobiło się SUV-em.
0: SUV-em i tak samo jest w przypadku Seltosa, tyle że wnętrze Seltos naprawdę ma jak minivan. Pudełkowate, z ogromną ilością przestrzeni, z wielkim bagażnikiem, który świetnie można zagospodarować po sam dach, bo on ma kształty po prostu pudła, jest idealnym foremnym sześcianem. Co ważne, dzisiaj wiesz, że często samochody projektuje się jako benzynowe, ale jednocześnie mogą mieć napęd hybrydowy, tudzież nawet elektryczny. W związku z czym te samochody mają dosyć wysoką podłogę. Jak mają wysoką podłogę, to jak ja siadam z tyłu na ich kanapie, to wyglądam, za przeproszeniem, jakbym srał w lesie i tylko szukam rolki z papierem takie toaletowym, bo nogi mam tak nieruchomie.
1: Nogi masz tak, rozumiem,
0: po prostu. Seltos ma podłogę nisko, dosyć wysoko kanapę, więc siedzę w nim też jak w minivanie, po prostu wygodnie. Mam dużo miejsca w każdym kierunku i prawidłową pozycję
1: siedzenia. Fajnie, to jest, w ogóle bardzo lubię twoje określenie pod tym pudełkowate wnętrze, ale wtedy dokładnie wiadomo, o co chodzi, że rzeczywiście ta kubatura nie jest ograniczona ścięciami stylistycznymi.
0: Nie oceniam tutaj w przypadku tego auta dynamiki, pracy skrzyni biegów, zawieszenia, układu kierowniczego, bo jest to takie jak w innych kijach, czyli nie jest to zbyt angażujące, nie jest to samochód super dynamiczny, natomiast jeżeli chodzi o aranżację przestrzeni we wnętrzu, to naprawdę 6 z plusem i chyba dzisiaj mistrz w tym segmencie.
1: Bardzo pięknie. To jest Łukasz Bąk i jego pudełkowa kija. Garaż w SC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Powiedziałam o Limalu, jeszcze miałam Michaela Jacksona przez jakiś czas i wszystkie plakaty.
3: Gdyby
2: a ty
3: ktoś
2: co?
3: Wszedł do mojego pokoju, to doszedłby do wniosku, że absolutnie tęsknię i wzdycham do Andre Agassiego, do Pita Samprasa, do Iwana Lendla.
2: Ja szanuję.
3: Szanujesz?
2: Te absolutnie
3: bardzo
2: szanuję.
3: Mnie to cieszy.
2: No,
3: a do tego!
2: No.
3: Michelle Pfeiffer! Kończy się pierwsza kaweczka, kaweczka, która jest nieodłącznym członkiem każdej mojej podróży.
2: Ja akurat właśnie kawy unikam, choć kawę kocham. Ale kawa jest strasznie moczopędna.
3: No jest.
2: W związku z tym, ja, znaczy w sensie na mnie tak działa. I w sensie, Boże, jak ja mam się co chwilę zatrzymać, bo jest, o Jezus, się kłopot.
3: Kawa nie tylko, czy ewentualnie energetyki na ciebie tak działają, działają na wszystkich. I dlatego co 45 minut, wiesz, króciutki postój.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Świętarska i Łukasz Bąk.
1: No toż suniemy w takim razie, moi drodzy, w drugą godzinę naszego garażu. Będą auta z rock'n'rollową duszą. Ja będę wspominki robić na wspaniałego człowieka ze wspaniałym samochodem.
2: I będzie też włoska motoryzacyjna opera mydlana.
1: O kurczę, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: W pełni z rock'n'rollową duszą chciałam wspomnieć człowieka, którego bardzo lubiłam. Wspaniałego aktora, który niestety po prostu ostatnio odszedł, wziął i od nas sobie już.
2: Już nie wróci raczej.
1: Ale już nie wróci raczej. Myślę, że będzie tam sobie gdzieś jeździł swoim ulubionym Chevroletem gdzieś w chmurkach. Pan Sam Neill, który był znany głównie jako doktor Alan Grant z Parku Jurajskiego i na pewno go wszyscy pamiętają, ale grał w bardzo wielu naprawdę świetnych filmach i był w ogóle uroczym człowiekiem. I większość, że tak powiem, ostatnich lat swojego życia spędził w swojej ukochanej winnicy, która się nazywa Tu Paddocks w Nowej Zelandii, i tam, słuchajcie, tą winnicą się zajmował. To w ogóle generalnie z tego, co poczytałam o samie Nilu, to był gość bardzo spokojny, bardzo zrównoważony i na tejże farmie swojej, na tej winnicy.
2: W Parku Jurajskim na takiego nie wygląda.
1: Prawda? Zupełnie, nie? I tam, rozumiesz, ścigał się z tymi dinozaurami, szaleństwo, obłęd po prostu, a w życiu prywatnym był spokojnym misiem. I miał swojego ukochanego, słuchajcie, klasycznego Chevroleta 3100, pick-upa z lat 40., takiego chyba jednego z najbardziej znanych, jeśli chodzi o linię starych chevroletowych pick-upów. I tym samochodem jeździł przez ostatnich wiele, wiele, wiele lat. Ten samochód kochał. On go naprawiał, przerabiał tak, żeby ten samochód mu świetnie służył w jego winnicy. Rzeczywiście był takim jego najfajniejszym przyjacielem codziennym życia i zajmowania się tą winnicą. W ogóle sam Neill był już podobno znany. Jak wszyscy już gdzieś w okolicach tej winnicy widzieli tego Chevroleta, to wiedzieli, że o, jedzie nasz ulubiony pan aktor i na pewno będzie nam przycinał teraz.
2: Zbierać grona na swoje sawinę.
1: Urocze to, naprawdę bardzo uroczy człowiek, świetny aktor, który kiedyś wspominał o tym, że raz mu przyszło do głowy, że sobie kupi takie super szybkie auto i kupił sobie Porsche 911, zarobił trochę na którejś produkcji, może na którymś parku jajarskim, to wie. I aktorka Judy Davis spotkała go i powiedziała: stary, pasuje to do ciebie jak pięść do nosa. Weź ty se, daruj te Porsche. I rzeczywiście sprzedał Porsche, został przy swoim Chevrolecie z lat 40.
2: Ale jednak jakby musiał uciekać w życiu przed tyranozaurem, to szybciej i uciekłby 911 niż stary.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: A teraz historia motoryzacyjna prosto z Włoch, która śmiało mogłaby posłużyć za scenariusz do jakiejś opery mydlanej, gdzie pełno jest dramatów, bo tutaj naprawdę dramat goni dramat.
1: Dobra, poczekajcie, a teraz się skupcie, bo będzie po Italii, będzie teraz Italiano i będzie teraz, a oni tam mają, będzie dużo nazwisk. Kto, komu, jak, dlaczego i po co, czego Giorgio dał, tak. Stefano nie wziął, a tak. Tamten pożyczył, jedziesz.
0: Tak jest. Zacznijmy od pana o nazwisku Gandini, który zaprojektował następcę Countacza, czyli model Diablo. Ale jak pokazał te rysunki nowemu właścicielowi Lamborghini, czyli Chryslerowi, to Chrysler powiedział mu wprost, chyba ujałeś. Tak. Nie ma mowy, żebyś to... puścili do produkcji. Więc pan się obraził i sprzedał ten swój pierwotny projekt panu Zampoliemu. A pan Zampoli wcześniej był dosyć istotnym inżynierem w Lamborghini, ale porzucił to Lamborghini na rzecz własnego projektu. Ten własny projekt nazywał się Zizeta. I na ten projekt nie miał pieniędzy. Aha. Więc zgłosił się po te pieniądze do legendarnego ówczesnego kompozytora muzyki dyskotekowej Giorgio Morodera. Giorgio Moroder powiedział: aha, piękny to jest pomysł, drogi mój przyjacielu, więc daję ci, Zampoli, tutaj pieniądze, rób ten samochód.
1: Masz pieniądze,
0: ale Zampoli miał hajs. Ale miał też niestety bardzo dużo czasu. Oj, jak to Vohol miał bardzo dużo czasu na popijanie wina i tworzenie tego projektu. Trwało to i trwało i trwało. Pewnego dnia przychodzi do niego Moroder i mówi: Zampoli, ty przyspiesz ta praca, bo ja jestem tu już w plecy setki tysięcy lira. Jak jestem setki tysięcy lira, ta twoja praca, to ja już chcę widzieć ten samochód. A Zampoli: nie, trzeba to powoli, na spokojnie, to jest poważny projekt, robimy go z aluminium. Tamten mówi do niego: rób to szybko, ze zwykłego włókna szklanego.
1: Zampoli chyba
0: i kłótnia wielka na całego. A. Tak się pokłócili, że w końcu mu ten Moroder powiedział: to ty oddaj mi moja pieniędza. A Zampoli mówi: ja nie mam już twoja pieniędza, bo zobacz, tu zrobiłem z tego to auto, to daj mi to auto. No i on sobie wziął ten Moroder ten samochód i sprzedał go po 30 latach za 5,5 miliona złotych.
1: Czyli Moroder wiedział,
0: ten
1: co robi.
0: Ten jedyny egzemplarz. No. Moroder zabrał po prostu wkurzony, rozstali się. Ale na tym się historia nie kończy, bo jednak Zampoli postanowił, że dopnie swego i zrobił Cizetę V16T. Mhm. Auto, które miało 16 cylindrów, 8 wałków rozrządu, 64 zawory, 2 sterowniki. Nazywało się V16T, bo miało 16 cylindrów w układzie V, ale T, dlatego że one były razem ze skrzynią biegą tworzyły kształt litery T. To wszystko było z tyłu. Silnik był poprzecznie umieszczony, więc auto miało szerokość 2 metrów i 10 cm.
1: Rany boskie, to okręt!
0: Poczwórne otwierane reflektory z przodu, więc jak otworzyło te reflektory, to miało aerodynamikę cegły. Ale na zdjęciach wygląda obłędnie.
1: No to
0: produkował kilkanaście...
1: się...
0: No tak, oczywiście. Kilkanaście sztuk i bankructwo.
1: No tak, bardzo... No. Czyli krótko mówiąc...
0: I to był kolejny dramat, a jeszcze innym dramatem było to, że auto po prostu się fatalnie prowadziło, więc no, nie miało niestety prawa.
1: Jedyny człowiek w tym wszystkim, co wiedział, co robi, to był pan Moroder. Dał pieniądze, wyciągnął swoje pieniądze i jeszcze na tym zarobił.
0: Tak jest.
1: To chyba nie był Włoch.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: O, ja, ale mamy dla was temat.
2: Bardzo ładnie, to był przeklinający Łukasz Bąk za kierownicą swojego
1: samochodu. Prawie przeklinający.
2: Prawie przeklinający, teraz będzie o przeklinaniu, słuchajcie, za kierownicą i w ogóle o agresji za kierownicą. Różne badania są na ten temat, jak to wygląda, a mianowicie po pierwsze, Instytut Transportu Samochodowego twierdzi, że 80% kierowców przynajmniej raz w tygodniu styka się z agresywnymi zachowaniami na drodze. Jednocześnie niewiele ponad 30% przyznaje, że sami dopuszczają się różnego rodzaju agresji na drodze. I co was gubi, faceci? Testosteron, bo wy jesteście koguciki.
1: Oj tam.
2: I szybko, tu, szybko, co? Ja nie pojadę, ja nie zrobię...
1: Za to wy, babę, klniecie za kółkiem, jak szewce.
2: To jest prawda, słuchajcie. Częściej przeklinają za kółkiem kobiety niż mężczyźni. I jest to dosyć ciekawa historia. Ja się zresztą sama z tym spotykam bardzo, bardzo. Bo ja akurat
1: jak to się spokojnym misiem. Ale to na ciebie klną?
2: Nie, bo wszystkie moje przyjaciółki,
1: naprawdę?
2: Które są często bardzo spokojnymi ludzikami. Jak przeklinają, to jasny pierun.
1: Ale mnie bawi to, że oni dokładnie policzyli jak często, ponieważ brytyjski Sun opublikował wyniki badania przeprowadzone wśród 2000 kierowców i wychodzi na to, że na przykład statystyczny kierowca, a tutaj w tym wypadku chyba kierowniczka w takim razie Skody, wypowiada obraźliwe słowa średnio co 104 wyrazy. A na przykład spokojniejszy właściciel Range Rovera wypowiada je co 107 słów. Uf,
2: to jest ciekawe, na trzecim miejscu BMW jest, że
1: Ja znam takich, którzy zawyżają statystykę zdecydowanie. No pewnie, to jest co drugie, a nie co 104 słowa. Co trzecie to jest, jak mówisz, jak jedziesz, kupa. No. A co drugie to jest, jedź, kupa. No i już co drugie,
2: ja muszę wyłączyć mikrofon.
1: Co trzeba mówić? No, co trzeba i do kogo mówić w samochodzie, żeby to wypadało co 104 słowa, albo co 145
2: słów? Weź pod uwagę, że oni normalnie jeszcze przy okazji rozmawiają ze sobą, nie wiem, w samochodzie coś, a potem dopiero jest ta sytuacja, w której ktoś komuś zajeżdża drogę i jest jak jeden bałwany i się zaczyna, no.
1: Słuchaj, najmniej przeklinają kierowcy Lexusów i Tesli. Lexusów co 140 słowo i 145 w przypadku Tesli. No ile Lexusa, okej, to w porządku. O tyle w Tesli to nie wiem, chyba jest tak. O ja dole, tam była ładowarka, zapomniałem się zatrzymać.
2: Prawdopodobnie.
1: Ale potem już jest wiązka.
2: A potem

0: związka, ale potem się podpinają i siedzą 50 minut i czekają, aż to się naładuje. I...
1: Siedzą już w milczeniu.
0: Oto, to. Garaż SC Rock.

0: Garaż w Esce Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: Słuchajcie, mamy dla was koncepcję, jak pobudzić waszą korę przedczołową. W sensie w ogóle to jest kora przedczołowa. Halo, Łukasz! Łukasz, obudź się, korę przedczołową. To jest obszar mózgu, który jest odpowiedzialny za koncentrację, planowanie, przewidywanie i podejmowanie decyzji. Słuchajcie, pan neurobiolog, profesor Ryuta Kawashima, postanowił już zbadać tę zależność tego, jak pracuje nasz mózg wtedy, kiedy jedziemy manualem, a wtedy, kiedy jedziemy automatem. No i co się okazało? Okazało się oczywiście to, co jesteście sobie w stanie wyobrazić, że ponieważ coraz mniej ludzi jeździ samochodem ze skrzynią manualną, w związku z tym coraz mniej im się mózg rozwija. Ponieważ jeżdżenie ze skrzynią manualną wymaga skoordynowania wielu różnych czynności, czyli krótko mówiąc, rozwija nasz mózg.
2: I to jest ćwiczenie psychomotoryczne, tak naprawdę.
1: No,
2: bo wyobraź sobie, sportowcy na przykład to nie tylko żonglują piłeczkami, ale żeby poprawić swoją koordynację, rozwinąć te wszystkie kory mózgowe, to na przykład jedną ręką niewiodącą myją zęby, a drugą odbijają piłeczkę o ścianę. Potem zmieniają ręce. Albo żonglują, ale jednocześnie coś robią nogami. Bo zwróćcie uwagę, że w przypadku, kiedy jedziemy samochodem ze skrzynią manualną, to każda nasza noga i każda nasza ręka zrobią coś zupełnie innego, inną czynność wykonują, nie? I to są oczywiście wypracowane ruchy, no ale te biegi raz zmieniamy na wyższe, innym razem na niższe, trzeba hamując też wciskać sprzęgło, więc tutaj zdecydowanie wchodzi neurologia, wchodzą nasze takie typowe, mniej typowe zachowania i rzeczywiście trochę inaczej nam pracuje.
1: Możemy
2: dobre
1: w takim razie doradzić, jak możecie, to chociaż od czasu do czasu pożyczcie sobie od kogoś samochód z manualną skrzynią biegów i po prostu pojeździcie manualem, bo naprawdę warto sobie korę przedczołową potrenować.
2: A jak mam łopatki do zmiany biegów przy kierownicy, to się liczy?
1: Tę łopatkę to sobie weźć do piaskownicy, bo my już musimy stąd iść.
2: I się będziemy teraz bawili w takim razie w piasku.
1: Tak, będziemy się teraz bawili w piasku.
2: Bąk się kładzie w piach.
1: Słuchajcie, zaglądajcie na naszego eskorokowego YouTube'a, tam garaż jest w pełnej odsłonie z nami też, oczywiście w roli...
2: I tam nas też widać.
1: I tam nas też
2: na szczęście albo nieszczęście. Ale są też zdjęcia samochodów, o których mówimy. I to jest plus.
1: O, to jest fajne. W wersji z kolei radiowej wracamy do was oczywiście za tydzień. Życzymy wam bardzo pięknego weekendu. Trzymajcie się ciepło. Pa!
2: Bye-o.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock.
2: Bardzo częsta zmienność nastrojów, zachwiana równowaga psychiczna, ciągłe odczuwanie całego spektrum emocji. Osobowość borderline to zespół cech z pogranicza zaburzeń nerwicowych oraz psychotycznych. To problem wielu Polek i Polaków, który czasem trudno zdiagnozować.
3: Tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, zaburzeniem osobowości. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwuopiekunową.
2: W studiu ze mną będzie Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog, autorka książki Borderline i co dalej?
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
1: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Wielu potwierdza, że to, co działo się ostatnio w Łodzi, było naprawdę spektakularne w kontekście Skorpionsów. No w końcu to Skorpions, który w 61 roku swojej działalności zagrał jeden z najbardziej energetycznych koncertów w historii pojawiania się w naszym kraju. To było naprawdę spektakularne. Czekamy także na spektakularne koncerty w ramach wielkiego powrotu solowego Kasi Nosowskiej, która ostatnio nas zaskoczyła. Opublikowała 4 nowe kompozycje, ponieważ 30-lecie jej solowej działalności zbliża się wielkimi krokami. Czekamy na jesienne trasy koncertowe. No i przede wszystkim czekamy na tę płytę, na którą ma się składać te 12 nowych kompozycji. To jedna z tych najnowszych. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie do Eski Rock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Niezbadane są wyroki list przebojów. Myślę, że Ed Kowalczyk, kiedy usłyszał, że ta kompozycja nie tylko dotarła do drugiego miejsca amerykańskiej listy Billboardu, na pierwsze miejsce w Kanadzie, to okazało się, że stała się absolutnym hitem, no dosłownie numerem jeden, uwaga, na Islandii. Kto by pomyślał?
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzień kultu masy mięśniowej. Masy mięśniowej to nigdy dość. Ja bym też trochę pozmieniała masę mięśniową.
3: Prawda, panie Michale? Masy mięśniowej nigdy dość.
4: W moim przypadku?
3: No, generalnie. Czy nie? Nie wiem. To może być dzisiaj najstarszy poranek w historii Eski Rock, rozumiesz? Bo współprowadzący, ja, ty i Misiek Poklękowski, to jest średnia 50 lat co najmniej. Co
4: ja tam swoją starość akceptuję. Jeszcze wiele w tym wieku potrafię.
3: To jeszcze nie starość, chłopie, no. Po prostu. Niektóre części ciała przestają nam służyć.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
8: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

i jak wam się podobał ten powrót Moja krew, twoja krew w kontekście Jarocina, no i oczywiście tych wyjątkowych utworów zespołu Republika. Dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, a skoro mówimy o takich wielkich powrotach, to wiedzcie, że Faith No More także wraca. I to wraca po dekadzie milczenia. No i różnych wzajemnych oskarżeń, ale to już pójdźmy w niepamięć. Natomiast panowie z Faith No More ogłosili już część trasy koncertowej po Australii i po Nowej Zelandii, a towarzyszyć im na scenie będzie, uwaga, zespół System of a Down. To Midlife Crisis w Esce Rock.

0: Ja uwielbiam takie historie, które pokazują, że nie trzeba siedzieć nad kartką papieru tygodniami, wystarczy po prostu aż zaklika. I tak było z panem Tomem Petty, który napisał tę kompozycję w 30 minut, siedząc w studio z panem Jeffem, czyli liderem formacji Electric Light Orchestra, i udało się tak naprawdę stworzyć tę fenomenalną kompozycję. Petty bawił się tanim keyboardem wtedy i wymyślił prosty riff. No i taka to była wyjątkowa historia tej wyjątkowej kompozycji. Za nami Free Falling, Westerok.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: Tomasz Raczek.
3: Jest taka dziewczyna fajna w telewizji, ona w Sportowej przez chwilę była, jeszcze ludzie jej nie znają, a ona by się tutaj nadała. Wam się będzie dobrze pracowało, bo ona też ten wydział kończyła, co ty? No i w ten sposób poznałem Grażynę Torbicką. Wyszedłem z tego filmu.
4: Tego nigdy.
3: Obszedłem kino, kupiłem w kasie bilet na następny seans. Pod tym drugim obszedłem kino, już nie było biletów w kasie, od Konika kupiłem bilet i poszedłem trzeci raz na ten film, i to był kabaret Boba Fossi.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
5: Reklama.

0: I to nie jest sen. W kontekście bardzo ważnych nagród, czyli Mercury Prize, formacja Suede jest, drodzy Państwo, nominowana za swoją ostatnią płytę z 2025 roku. Za chwilę będziemy sięgać po dźwięki z reedycji tej płyty. Natomiast przy okazji Mercury Prize warto wspomnieć, że to jest bardzo ważna nagroda muzyczna na świecie, ponieważ stawia wartość artystyczną i oryginalność albumu ponad jego sukces komercyjny i wyniki sprzedaży. Jest ona przyznawana od 1992 roku dla najlepszej płyty z Wielkiej Brytanii i Irlandii, która stanowi kluczową, i to jest ważne, albo nawet najważniejsze, niezależną alternatywę dla zdominowanych jednak przez wielki majors nagród Brit Awards. To bardzo ważna nagroda, a spoglądając na laureatów od 1992 roku, to jeszcze bardziej to wszystko potwierdza. Za nami już teraz Edyta Bartosiewicz, a przed nami właśnie wspomniany Suede. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: to opowieść o nienagannym, eleganckim wyglądzie. Natomiast muzycy ZZ Top słynęli z tych swoich gigantycznych brud, natomiast paradoksalnie jedynym muzykiem tego zespołu, który nie nosił długiej brody, był perkusista, który nazywał się Frank Beard, czyli po prostu Frank Broda. Tak nomen omen.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Reklama.
4: Hi, I'm Hozier.
5: Hey, this is Jake.
6: And Josh from Greta Van Fleet.
7: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluhache Eski Rock.

Jak wam się podobał ten występ na Poland Rock Festival w kontekście Mysłowic? Fani piszą, czy nie może być tak zawsze? No, można powiedzieć, że to było zaskakujące. Panowie usiedli na zwykłych biurowych krzesłach, przed sobą zobaczyli, myślę, że z jakiś milion ludzi, no i zaczęli grać. Myślę, że to, co wydarzyło się te kilkadziesiąt godzin temu właśnie na Poland Rock Festival, powinno przejść do historii. A propos wyjątkowej historii, oddajmy głos panu, który nazywa się Billy Corgan z formacji The Smashing Pumpkins, bo on też stworzył kawał wyjątkowej muzycznej historii. A to kawałek właśnie jej. To Disarm.

0: No to chyba się nie zanosi, by hej za chwilę miał wrócić, zważywszy na to, że w listopadzie i w grudniu Kasia Nosowska będzie świętować 30-lecie swojej solowej kariery. Czekamy oczywiście na też nowy krążek z 12 nowymi kompozycjami, a właściwie 12 minus 4, bo te pierwsze 4 już poznaliśmy. Czekamy na kolejne zaskakujące dźwięki właśnie od pani Kasi Nosowskiej.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: dzieje się wokół Black Sabbath, to znaczy solowo, no bo Tony Iommi właśnie zaprezentował pierwszą kompozycję z nadchodzącej solowej płyty, bodajże czwartej, jeśli dobrze pamiętam, natomiast czekaliśmy na nią 20 lat. To są zaskakujące dźwięki i tych zaskoczeń będzie więcej, bo na płycie chociażby usłyszymy Briana Maya nie po raz pierwszy w duecie z panem Tonym Iommim. Z drugiej strony słyszymy też między wierszami, że podobno Geezer Butler także pracuje nad swoją solową płytą, więc dziać się będzie wokół tych wyjątkowych muzyków. A skoro już mówimy o tym, co dziać się będzie, to całkiem niedawno działo się całkiem sporo, jeśli chodzi o The Rolling Stones. Panowie w końcu zaprezentowali swój nowy krążek Foreign Tongues i sięgnęli między innymi po cover. Nie robią tego często, a na pewno nie jeśli chodzi o współczesnych artystów. Dlatego pokłonili się oni wyjątkowej artystce, z którą byli już nieraz na scenie. A ona nazywa się Amy Winehouse i to jej wyjątkowa kompozycja You Know I'm No Good. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego, sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek to...

Naprawdę trzeba było mieć w latach 90. ogromną determinację jak zespół Republika. Ten Republika, ale oczywiście pisany przez C. Wyobraźcie sobie, że kiedy oni tę kompozycję wydali w kwietniu 96 roku, ten

0: który czasem trudno zdiagnozować.
1: Tutaj są cechy wspólne zarówno w obrębie samej kategorii zaburzeń osobowości, na przykład są cechy wspólne z osobowością narcystyczną, z zaburzeniem osobowości. Jak również można pomylić to najczęściej z HAD-em, czyli z chorobą dwubiegunową afektywną.
0: W studiu ze mną będzie Urszula Struzikowska-Marynicz, psycholog i socjolog, autorka książki Borderline i co dalej?
2: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków.
2: Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.
5: Hey, what up everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
6: This is Anthony Kiedis of
7: the Red Hot Chili Peppers
6: and Flea, inviting you to keep it tuned
8: right here

Co prawda panowie z Dowspring niewiele ostatnio mówią na temat ewentualnych nowych wydawnictw, natomiast Dexter Holland nie próżnuje. Ostatnio pojawił się nawet gościnnie w pięknej kompozycji u byłego muzyka związanego z formacją The Cult, czy byłego muzyka związanego z Billy Idolem. Ale dzisiaj nie o tym, my dzisiaj pochylmy się nad wyjątkową kompozycją, którą w przyszłym roku panowie z formacji Cedar będą wychwalać i to bardzo, bo w końcu będzie to już 20-lecie od ukazania się kompozycji Fake It. Who's

0: To wyjątkowa historia tej kompozycji, ponieważ panowie wynajęli w połowie lat 80. willę na południu Francji. Spotkali się gremialnie, by stworzyć materiał na kolejny album Tiny Turner. Nie wszyscy znają tę historię, natomiast warto też pamiętać, że tutaj te konszachty muzyczne były naprawdę szerokie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Będzie nam piękne słoneczko, słuchajcie, świeciło.
3: Drodzy Państwo, dzisiaj w ciągu dnia piękne słońce, a w nocy towarzyszył nam piękny księżyc. Nie wiem, czy Państwo wiecie, czy przede wszystkim Panowie wiecie, jak nazywał się ten dzisiejszy księżyc. To był księżyc rogaczy.
2: Rogaczy, tak, no. Tak. Wszystkim rogaczom wszystkiego najlepszego.
3: Ja bym tam sprawdził, gdzie dzisiaj partnerka nocowała.
2: Ty się przed chwilą na antenie, Kondzio, przyznałeś do tego, że miałeś na ścianie plakaty fantastycznych tenisistów. No i tu słuchacz się trochę o ciebie niepokoi.
4: Miał pan plakat Sabriny w pokoju? Bo jeśli nie, to zaczynam się martwić.
3: Miałem.
4: Pozdrawiam.
3: Sabriny nastoletniej czarownicy.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: niby wielki hit, ale z drugiej strony bardzo też trudna sytuacja dla Debbie Harry, która napisała ten tekst pod wpływem osobistych doświadczeń ze stalkerem. Tak, takie rzeczy też miały miejsce w latach 70. To teraz, drodzy Państwo, 2026, porzucamy te zamierzchłe czasy na rzecz formacji U2, która wraca i to wraca po 9 latach milczenia. Czekamy w końcu na ten nadchodzący krążek. Pamiętamy także, jak jeszcze kilka lat temu pan Edge powiedział, że to będzie bardzo mocno rokująca płyta. Na razie jeszcze tego nie widać, ale dopiero poznaliśmy pierwszy przedsmak, wyjątkowy przedsmak z Meksyku. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście teledysku do kompozycji Street of Dreams, to polecam, bo w pewnym momencie, jak tam zaczęło padać i gdzieś tam zabrakło prądu, no to nawet fani zaprosili ich na własny balkon. No, ciekawe rzeczy dzieją się w tym teledysku. Polecamy. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam na ostatnią godzinę naszego sobotniego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: I ten potwór to nie jest żaden potwór z horrorów, tylko to historia o ludziach, którzy przesadzają w weekendy, upijając się pod wpływem procentów, stają się nie do zniesienia. O tym właśnie śpiewała ta brytyjska formacja w latach 2000.
1: Autopromocja. Melina. Melina.
2: Rock. Tomasz Raczek. Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego uprawiałeś tak konferencjerkę?
3: No, aż tak nie było, ale no coś w tym duchu było. Tak? Byłem konferencjerem, oczywiście. Złośliwy kolega, który był krytykiem w innym tygodniku, zamieścił w relacji z Sopotu jeszcze takie zdjęcie, jak zapowiadamy, i było podpisane Tomasz Raczek, były krytyk teatralny, obecnie konferencjer.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.
6: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Eska Rock.
7: Yo, it's Villa Amiga from Bank Old Him and you're listening to Eska Rock.

i od razu jakoś tak bardziej grabarzowo nam się zrobiło. Natomiast dzisiaj wspominałem o bardzo ważnej nagrodzie brytyjskiej, czyli Mercury Prize. Zresztą okazuje się, że laureatami także tej nagrody zostali muzycy formacji Arctic Monkeys. Jak prześledzi się tych laureatów od 92 roku, to ja uważam, że to są właśnie ci, którzy wyznaczali tę drogę współczesnej muzyki już od lat 90. i nadal to robią. I to są ci, którzy potrafią tak naprawdę dostrzec te talenty. W końcu w ostatnim roku był to m.in. sam Fender, a w tym roku to Paul McCartney, który jeszcze nigdy nie dostał tej nagrody, a za ostatnią płytę wydaje mi się, że po prostu mu się należy. A propos arktycznych małp...

0: I tym pięknym akcentem od Aerosmith kończymy nasze dzisiejsze sobotnie popołudniowe spotkanie na antenie Eski Rock. Normalnie bym powiedział do usłyszenia w poniedziałek po 18, ale wybieram się na krótkie urlopowanie przez 5 dni. Proszę nie tęsknić, wracam naprawdę szybko. Do usłyszenia, pa pa.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Obierajewicz.
0: Reklama. Dobrze rokuje.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama. Rock non-stop w SC Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.